0: Polskie Radio w Górnej Austrii.
1: Polskie Radio w Górnej Austrii.
2: Polnisches Radio in Oberösterreich.
1: Na falach 105 MHz.
2: Auf 105,0 MHz.
0: Polskie Radio w Górnej Austrii.
3: Polnisches Radio in Oberösterreich.
4: Witamy Państwa bardzo serdecznie na antenie Polskiego Radia w Górnej Austrii. Jest niedziela, 20 września 2026 rok. Wybiła godzina 12, a przy mikrofonie Artur
5: i Magdalena Machnoroczymscy.
4: Wschód słońca mieliśmy o 6.18, zachód będzie o 18.39. Długość dnia to 12 godzin i 21 minut. Dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 4 godziny i 25 minut. Dzień jest krótszy od poprzedniego o 4 minuty. Przysłowie. Gdy we wrześniu grzybów brak, niezawodny zimy znak. Cytat dnia. Wczoraj do ciebie nie należy, jutro niepewne, tylko dziś jest twoje. Święty Jan Paweł II.
5: Nietypowe święta. Dzień przedszkolaka, obchodzony w Polsce, a inicjatywa ogólnopolskiego dnia przedszkolaka wyszła od dyrektorów łódzkich przedszkoli. Święto zostało ustanowione uchwałą Sejmu z dnia 13 września 2013 roku. Podczas pierwszych obchodów w 2010 roku, które odbyły się w Łodzi, dzieciaki podczas festynu posadziły w parku pamiątkowe dęby i razem z władzami miasta wypuściły do nieba baloniki z marzeniami. Co roku w całej Polsce przedszkolaki świętują swój dzień. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka ma swój hymn, który zna większość podopiecznych przedszkoli w Polsce. 20 września to wspaniały dzień dla każdego wychowanka przedszkola. Tego dnia placówki organizują moc atrakcji dla dzieci. W niektórych przedszkolach w ramach święta odbywa się pasowanie na przedszkolaka nowo przyjętych podopiecznych. Rzecznik Praw Dziecka co roku wysyła specjalny list adresowany do polskich przedszkolaków. Wiele samorządów przygotowuje dla wszystkich przedszkoli ze swojego miasta czy gminy festyny, koncerty, marsze, zabawy i bale. W Opolu przedszkolaki odbierają symboliczne klucze do miasta od prezydenta, a następnie uczestniczą w uroczystej sesji Rady Miasta Przedszkolaków. Maluchy wraz z przewodniczącym Rady Miasta mogą głosować w sprawie wniosków dotyczących opolskich przedszkoli. W Nowym Mieście Lubawskim dzieci z przedszkola tradycyjnie co roku wypuszczają do nieba baloniki z marzeniami. Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze wystawia specjalne, bezpłatne przedstawienie dla najmłodszych widzów. Dzieciaki z Mielca uczestniczą w przemarszu przez miasto. Każde przedszkole miejskie czy prywatne stara się, aby przedszkolaki tego dnia jak najlepiej się bawiły lub następnego, gdyż mamy niedzielę. Dzień parówki. Święto dla wszystkich miłośników parówek. Co ciekawe, co drugi Polak sięga po parówki przynajmniej raz w tygodniu. Od śniadania po street food parówki są wszechstronne i uwielbiane. To dzień, gdy możemy otwarcie przyznać: tak, jestem parówkożercą. Celebrujmy różnorodność parówkowych dań i dzielmy się kulinarnymi pomysłami. Pamiętaj, wszyscy są parówkożercy, ty też. No to właśnie, dzień parówkożercy. Święto dla prawdziwych fanów parówkowych szaleństw. I na koniec dzień doceniania parówki. Nie. Dzień doceniania żony. Za dużo byłoby o tych parówkach. No tak. Nasze kobiety pracują zawodowo, ale mają też dodatkowy etat domowy, jak również opiekę nad dziećmi. Dzień doceniania żony to idealna okoliczność, aby partnerzy, my, żebyśmy zauważyli wysiłki pań i wynagrodzili im w tym dniu I nie tylko w tym dniu, bo gdyż dzień doceniania żony, to szczerze mówiąc najlepiej wprowadzić dużo częściej. Przejdźmy do kalendarium. Kalendarium historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne 20 września. W 1187 roku wyprawa krzyżowa. Wojska sułtana Saladyna rozpoczęły trwające do października oblężenie Jerozolimy. W 1503 roku urodził się Andrzej Frycz Modrzewski, jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy politycznych okresu renesansu. W 1519 roku Portugalczyk w służbie hiszpańskiej Ferdynand Magellan wyruszył z, mam nadzieję, że nie pokręcę tej nazwy, Sanlúcar de Barrameda w pierwszą podróż dookoła świata. W 1620 roku podczas wojny polsko-tureckiej rozpoczęła się tragiczna w skutkach dla Rzeczypospolitej bitwa pod Cecorą. W 1873 roku giełda papierów wartościowych w Nowym Jorku, New York Stock Exchange, została po raz pierwszy w historii zamknięta z powodu kryzysu bankowego. W 1920 roku podczas wojny polsko-bolszewickiej rozpoczęła się decydująca bitwa nad Niemnem, która przypieczętowała polskie zwycięstwo w wojnie. W 1946 roku rozpoczął się pierwszy międzynarodowy festiwal filmowy w Cannes. I w 1973 roku odbyła się słynna tenisowa wojna płci, Battle of the Sexes, gdzie Billie Jean King pokonała Bobiego Riggsa przed 90-milionową publicznością telewizyjną. Słynne osoby urodzone 20 września. Sophia Loren, legendarna włoska aktorka filmowa, zdobywczyni Oscarów i ikona światowego kina. Józef Mynarczyk, wybitny polski bramkarz, zdobywca trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata w 1982 roku oraz triumfator Pucharu Europy z FC Porto. Oraz Khabib Nurmagomedov, rosyjski, a właściwie dagestański, zawodnik MMA, niepokonany mistrz wagi lekkiej organizacji UFC.
4: Jeśli jesteście Państwo posiadaczami Facebooka Polskiego Radia w Górnej Austrii, to zapraszamy tam właśnie do odsłuchiwania naszych audycji, również archiwalnych, oraz na stronę Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii. Jeśli natomiast chcecie nam, drodzy słuchacze, przekazać własne sugestie oraz dedykacje, to zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail radio@poloniaoberoesterreich.com. A tematem naszej dzisiejszej audycji będzie niezwykła podróż po wspaniałych polskich miastach z uwzględnieniem ciekawostek związanych z tymi miejscami. Serdecznie zapraszamy. Imieniny obchodzą dziś Franciszek, Filipa, Jan, Andrzej, Paweł, Teodor, Helmut, Klemens, Dionizy, Eustachy, Eusebia, Matea, Eustachiusz, Sokrates i Perpetua. Wszystkim solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia i tradycyjnie dedykujemy piosenkę.

0: Wędrując palcem po mapie Polski, zazwyczaj widzimy siatkę dróg, znajome nazwy i geometryczne kontury granic. Często wydaje nam się, że o Warszawie, Krakowie czy Gdańsku wiemy już wszystko. W końcu uczą nas o nich od szkoły podstawowej. Dzisiaj jednak zapraszamy Państwa w zupełnie inną podróż. Odrzucimy na bok suche daty z podręczników, spojrzymy na 8 wielkich polskich miast przez pryzmat ich najgłębiej skrywanych tajemnic, architektonicznych cudów i zagadek, o których nie mówi się głośno. Wyruszymy z tętniącego życiem centrum, przejdziemy przez historyczne południe, zahaczymy o portową północ, by na koniec zatrzymać się w mieście, gdzie czas niemal dosłownie stanął w miejscu. Zapinamy pasy i ruszamy.
1: Serce i fabryka, czyli Warszawa i Łódź. Naszą ekspedycję zaczynamy w Warszawie. Stolica kojarzy się nam z pędem, nowoczesnymi szlakami, wieżowcami i odbudowanym z gruzów starym miastem, które dziś dumnie reprezentuje Polskę na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Idąc traktem królewskim, mijając Zamek Królewski i kolumnę Zygmunta, dotrzemy w końcu do Łazienek Królewskich, by w cieniu klasycystycznego pałacu na wyspie posłuchać Chopina. Ale Warszawa to miasto paradoksów. Czy wiedzieli Państwo, że kilkadziesiąt metrów nad głowami przechodniów na 45. piętrze monumentalnego Pałacu Kultury i Nauki bije dzikie serce natury? Od lat gniazdują tam sokoły wędrowne. Z kolei głęboko pod ziemią, pod tętniącym ruchem rondem Waszyngtona, ukryty jest w pełni wyposażony schron przeciwatomowy z czasów zimnej wojny. Warszawa uczy nas, że to, co najważniejsze, bywa ukryte albo bardzo wysoko, albo bardzo głęboko pod betonem.

Zaledwie godzinę drogi na zachód leży Łódź. Miasto, które nie ma średniowiecznego rynku, a jednak zachwyca. Jego kręgosłupem jest ulica Piotrkowska, mierząca aż 4,2 km, najdłuższa ulica handlowa w Europie. To tutaj, w cieniu XIX-wiecznych kamienic i ukrytych lustrzanych podwórek, jak niesamowity pasaż róży, rodziło się polskie kino. Tutejsza szkoła filmowa wykształciła Polańskiego, Wajdę i Kieślowskiego. Mówisz Łódź, myślisz fabryki. Genialnym przykładem rewitalizacji jest manufaktura. Dawne tekstylne imperium z czerwonej cegły, obok którego stoi jego prywatny pałac, nazywany przez architektów łódzkim Luwrem. Co ciekawe, Łódź skrywa też swoją własną podziemną katedrę. To zabytkowe podziemne zbiorniki czystej wody, których sklepienia opierają się na setkach ceglanych łuków przypominających wnętrza gotyckich świątyń.

0: średniowieczny majestat i miasto Krasnali, czyli Kraków i Wrocław. Przenosimy się na południe. Kraków to dawna stolica i miasto, które jako jedno z niewielu przetrwało II wojnę światową bez katastrofalnych zniszczeń tkanki miejskiej. Serce Krakowa to rynek główny z renesansowymi sukiennicami i monumentalną Bazyliką Mariacką. To z jej wieży co godzinę przez całą dobę trębacz gra słynny hejnał mariacki. Jedyny taki żywy ślad przeszłości na świecie. Gdy wejdziemy na Wawel, staniemy przed dzwonem Zygmunta. Aby wprawić ten potężny król dzwonów w ruch, potrzeba aż 12 silnych dzwonników. A legenda głosi, że dotknięcie jego serca lewą ręką zapewnia wieczną miłość. Ale prawdziwy sekret Krakowa leży pod ziemią. Dokładnie pod płytą rynku rozciąga się gigantyczny podziemny rezerwat archeologiczny o powierzchni ponad 4000 m2, ukazujący gwarne życie średniowiecznego miasta. A gdy opuścimy rynek, koniecznie musimy odwiedzić Kazimierz, dawną dzielnicę żydowską, dziś tętniącą życiem, pełną synagog, artystycznego klimatu i oczywiście uroczych knajpek.
1: 5 po 12, więc pora już.

Teraz wędrujemy do Wrocławia. To miasto 100 mostów, położone na 12 wyspach. Gdy spacerujemy po pięknym rynku wokół gotyckiego ratusza, wokół centrum miasta pod naszymi stopami dzieje się coś niezwykłego. Wrocław jest domem dla ponad 600 krasnali. Te małe z brązu figurki to nie tylko atrakcja dla dzieci. To hołd dla pomarańczowej alternatywy, antykomunistycznego ruchu z lat 80., który z absurdem i humorem walczył z systemem za pomocą ulicznego graffiti z krasnalami. A oto najsłynniejsze z wrocławskich krasnali. Papa Krasnal, najważniejszy i największy ze wszystkich. Stoi na ulicy Świdnickiej, tuż przy rynku, w miejscu, gdzie w latach 80. odbywały się happeningi pomarańczowej alternatywy. To od niego wszystko się zaczęło. Syzyfki. Dwa niezwykle popularne krasnale na ulicy Świdnickiej. Jeden z nich pcha wielką kamienną kulę, a drugi próbuje ją przed nim powstrzymać. Wodziarz. Krasnal z wiaderkami z wodą, który siedzi na fontannie na samym środku rynku na placu Gołębim. Życzliwek. Jeden z najbardziej znanych krasnali. Trzyma w ręku słonecznik i stoi niedaleko ratusza, symbolizując wrocławską gościnność. Ślepajło, Głuchak i Wskers. Znajdziemy przy wejściu do ratusza. Promują one Wrocław jako miasto bez barier dla niepełnosprawnych osób. Bowiem jeden z krasnali jest na wózku, drugi ma białą laskę, a trzeci aparat słuchowy. I więzień, krasnal w pasiakach i z kulą u nogi, który siedzi w oknie zabytkowego, dawnego więzienia miejskiego przy ulicy Więziennej, tuż obok rynku. Wrocław to także Ostrów Tumski, najstarsza część miasta z zapierającą dech w piersiach katedrą. To tutaj co wieczór można spotkać tajemniczą postać w czarnej pelerynie i cylindrze. To prawdziwy latarnik, który ręcznie zapala ponad 100 gazowych latarni. Z kolei symbolem wrocławskiego modernizmu jest wpisana na listę UNESCO Hala Stulecia z widowiskową fontanną multimedialną. Jeśli natomiast chcemy dowiedzieć się czegoś o samej naturze miasta, trzeba koniecznie odwiedzić Hydropolis, ultranowoczesne centrum wiedzy o wodzie, ukryte w XIX-wiecznym podziemnym zbiorniku.

Bałtyckie Złoto, Koziołki i Paryski Układ, czyli Gdańsk, Poznań i Szczecin. Ruszamy na północ, tam gdzie rzeki wpadają do morza. Gdańsk, światowa stolica bursztynu i miasto wolności. Spacer Drogą Królewską i długim targiem obok fontanny Neptuna i dworu Artusa pozwala poczuć potęgę dawnej Hansy. Nad Mołtawą góruje Żuraw Gdański, największy i najstarszy zachowany dźwig portowy średniowiecznej Europy. W jego wnętrzu robotnicy musieli dosłownie biegać wewnątrz wielkich drewnianych kół, by siłą własnych mięśni podnosić towary ze statków. Gdańsk zachwyca też potężną Bazyliką Mariacką. To największy ceglany kościół na świecie, budowany przez ponad półtora wieku. To miasto żywej historii, co udowadniają dwie genialne, nowoczesne bryły architektoniczne – Muzeum II Wojny Światowej oraz Europejskie Centrum Solidarności.

Wracamy do Wielkopolski. Poznań. Każdy turysta wie, że o godzinie 12, a teraz również o 15, trzeba stać przed renesansowym ratuszem w Starym Rynku, by zobaczyć dwa cyrkające się koziołki. Legenda mówi,

Bakanowicz, nierozpoznani oraz monumentalną palmiarnię, jedną z największych w Europie. To miasto wielkich ambicji, co udowodniło już w 1929 roku, organizując powszechną wystawę krajową, którą odwiedziło niewiarygodna liczba 4,5 miliona ludzi.

Ostatnim przystankiem w tej części naszej podróży jest Szczecin. Kiedy spojrzymy na mapę tego miasta z lotu ptaka, przeżyjemy szok. Układ gwieździstych placów i ulic przypomina Paryż. Projektanci wzorowali się na francuskich rozwiązaniach urbanistycznych. Wały Chrobrego, 500-metrowe tarasy widokowe, z których roztacza się widok na port i Odrę. Szczecin to także renesansowy zamek książąt pomorskich oraz ikona współczesnej architektury, budynek Filharmonii Szczecińskiej, przypominający lot.

Budowy pałac, który zdobył najwyższe nagrody architektoniczne w Europie. Pod ziemią natomiast Szczecin skrywa największy cywilny schron w Polsce, zbudowany w czasie wojny, mogący pomieścić 5000 osób. A na koniec dnia szczecinianie mogą pójść do kina Pionier, jednego z najstarszych, nieprzerwanie działających kin na świecie, pamiętającego rok 1907.

A teraz zapraszamy na wyprawę do Torunia i ruchomą ziemię. Na koniec miasto szczególne, które idealnie spina klamrą naszą opowieść o historii i tajemnicy. Toruń, miasto, którego gotycki zespół staromiejski przetrwał zawieruchy dziejowe w nienaruszonym stanie i dziś znajduje się na liście UNESCO. Kiedy spacerujemy po rynku staromiejskim, nad którym góruje monumentalny ratusz i pomnik Mikołaja Kopernika, czujemy autentyczny zapach średniowiecza. I to dosłownie, bo Toruń pachnie miodem i przyprawami korzennymi. Tutejsze pierniki w XVII wieku były tak twarde i trwałe, że traktowano je jako suchary wojskowe albo lekarstwo na problemy żołądkowe. W żywym muzeum piernika możemy dziś sami, używając historycznych form, upiec takie podróżne arcydzieło pod okiem mistrza piekarskiego. Kawałek dalej, przy ulicy Kopernika, stoi gotycka kamienica, dom Mikołaja Kopernika, gdzie najprawdopodobniej przyszedł na świat człowiek, który wstrzymał słońce i ruszył ziemię. Co ciekawe, tradycje astronomiczne Torunia są żywe do dziś. W podtoruńskich piwnicach działa jeden z największych radioteleskopów w tej części Europy, z olbrzymią 32-metrową anteną celującą w kosmos. Jednak najbardziej fascynującym obiektem toruńskiej starówki jest krzywa wieża. Ta średniowieczna baszta obronna na skutek piaszczystego podłoża pochyliła się od pionu o prawie 1,5 metra. Istnieje test, który musi przejść każdy odwiedzający, a polega on na tym, że należy stanąć plecami i piętami przyklejonymi do pochyłego muru, wyciągnąć ręce przed siebie i spróbować utrzymać równowagę. Podobno udaje się to tylko tym, którzy mają czyste sumienie. Nasza podróż po wyjątkowych miastach Polski dobiega końca i choć wszystkie mniejsze miasta są równie ciekawe i wyjątkowe, to z powodu ograniczonego czasu antenowego postanowiliśmy skupić się na tych najbardziej rozpoznawalnych. Przejechaliśmy setki kilometrów od podziemnych stronów Warszawy, mijając Krasnale Wrocławia, Szczeciński Paryż, aż po aromaty piernikowe z Torunia. Co łączy te wszystkie miejsca? Przede wszystkim to, że żadne z tych miast nie jest jednowymiarowe. Za fasadą pięknych, kolorowych kamienic i nowoczesnych biurowców kryją się wielowiekowe legendy, podziemne labirynty i historie ludzi, którzy tworzyli naszą tożsamość. Polskie metropolie nie pozwalają się nudzić. Wystarczy tylko zejść z utartych szlaków, spojrzeć pod nogi lub wysoko w górę, by odkryć tajemnice, które czekają na nas tuż za rogiem. Dziękujemy Państwu za uwagę i życzymy udanych własnych odkryć na mapie Polski. My także będziemy chętnie korzystać z magii naszych polskich miast za każdym razem wizyty w Polsce.

A skoro dzisiaj ogólnopolski dzień przedszkolaka, no to pokusimy się o parę żartów. Wychodząc na spacer z dziećmi z przedszkola, jedna z pań miała problem z założeniem jednemu malcowi bucików. Namęczyła się co niemiara. Buty w ogóle nie chciały wejść. Po pół godzinie wcisnęła siłą buciki i chce wychodzić, a malec mówi: proszę pani, te buciki założone są odwrotnie. Pani załamana patrzy: faktycznie odwrotnie, trzeba zmienić. Po pół godzinie wcisnęła ciężko wchodzące buciki i chce wychodzić, ale malec mówi znowu: proszę pani, to nie są moje buciki. Spocona pani przedszkolanka, zgniewana znowu, do roboty. Zdjęła buciki, a malec mówi: proszę pani, to są buciki mojego starszego brata, ale mama kazała mi w nich chodzić. Oczywiście pani lekko się sfrustrowała, pod nosem coś bluźni, w duchu myśli: niegodne nauczyciela, ale założyła. Szczęśliwa chce wychodzić na podwórko, jednak pyta malca: a gdzie masz rękawiczki? A w bucikach, proszę pani.

0: 10 lat. Nasza godzina radiowa z Państwem dobiegła już końca. Życzymy udanego niedzielnego popołudnia i zapraszamy za tydzień w podróż z naszymi kolegami radiowymi. Pozdrawiamy serdecznie. Artur
1: i Magdalena Machnoroczymscy.
2: Polskie Radio w Górnej Austrii.
3: Radio Fru of Englands.

0: Radio Froh. Auf 105 MHz.
1: No i nadeszła ta wspaniała chwila, na którą czekamy cały tydzień. Minęła godzina 14, jest kolejna wspaniała niedziela, ale drodzy Państwo, kalendarz nie kłamie. Choć słońce jeszcze nas ogrzewa, to przed nami niestety ostatni dzień astronomicznego lata. Usiądźcie więc wygodnie z kubkiem ciepłej herbaty, bo Radio Polonia Linz zaczyna ostatni, można powiedzieć, letni wieczór. Wyciśnijmy z tego lata ostatnie soki, a więc na początek Seweryn Krajewski. Jedziemy, kochani, na początek.

No tak, dobrą drogą pójdę z tobą na początek. Proszę państwa, piękne słowa i tak jakieś aktualne dzisiaj, no bo to właśnie głowę w słońce na początek dobre słowo. No i mam nadzieję, że dzisiaj właśnie tutaj w naszej audycji dużo będzie tych dobrych słów. Tak, proszę państwa, Seweryn Krajewski to genialny kompozytor. Moje dzieciństwo, wczesna młodość. Jeszcze wtedy te piosenki tak nie brzmiały w sercu jak dziś. Trzeba było właśnie lat, aby utwory pana Seweryna rozbrzmiały tak genialnie w duszy. Twórz nam, mistrzu, nowe piosenki, póki życia jeszcze starcza. No i tak, proszę państwa, wracamy do dzisiejszego dnia i do przesłania naszej audycji, a to jest niestety wyjątkowy moment. Może właśnie stety za chwilę lato oficjalnie ustąpi miejsca jesieni, więc przez najbliższe godziny, minuty będziemy żegnać ciepłe wieczory i krótkie noce. Przygotowałem dla was w związku z tym pakiet piosenek pasujących do tego nostalgicznego klimatu, a więc Radio Polonia Linz, jakby oddech jesieni, z prowadzącym oczywiście Januszem Usewiczem. Witam się serdecznie i gorąco ze wszystkimi, a także pozdrawiam serdecznie naszych słuchaczy, no tutaj w Górnej Austrii, w ogóle w Austrii, no ale przede wszystkim rozsianych po całym świecie, bo mamy dużą grupę słuchaczy w Niemczech, w Berlinie, we Włoszech, w Hiszpanii, no a dzisiaj nawet Szeszele nas słuchają. Proszę państwa, kiedyś tak rzuciłem tu hasło, żeby dotrzeć z naszym głosem i z naszym radiem. No i dzisiaj to się sprawdziło. Spróbujemy może później połączyć się, jak się uda, bo to jest dosyć odległy odcinek od naszego tutaj studia radiowego, ale może właśnie udowodnię właśnie państwu, że także nasze radio dociera tam i to nie jest takie radio garażowe, jak czasami się wydaje, tylko naprawdę okazuje się, że jesteśmy poważną rozgłośnią radiową, gdzie nasze słowo, dobre słowo, jak zaśpiewał Seweryn Krajewski, dociera do wielu regionów świata. No i chyba o to chodzi właśnie, żeby te słowo docierało jak najwięcej i jak najczęściej. Niedziela za latem płacze, można tak powiedzieć, proszę państwa, 102 dni zostało już do końca roku, a imieniny dzisiaj obchodzi Franciszek, Dionizy, Klemens i Teodor. Składamy wszystkiego najlepszego. No i tak już od razu jakaś myśl, no nie ludowa, cytat dnia, bo to święty Jan Paweł II: wczoraj do ciebie nie należy, jutro niepewne, tylko dziś jest twoje. No i tak może to pod tym kątem jakieś straszenia wojny czy apokalipsy warto posłuchać świętego Jana Pawła II. Dziś jest twoje, dziś jest nasze i w tej audycji udowodnimy sobie właśnie, żeby nie bać się, nie obawiać się, bo to dzisiaj jest nasze. Tak jak powiedziałem, proszę państwa, no troszeczkę mamy święta, nietypowe jest ogólnopolski dzień przedszkolaka, no raczej nas to już nie dotyczy. Jest taki śmieszny dzień parówki dzisiaj i parówkożercy, no przypomina się film Miś oczywiście, ale parówkożercy chyba mają dzisiaj szansę pójść na całość, no bo to w końcu ich święto. No tak tylko wspomnimy, może o to bardziej dzisiaj nie chodzi, ale jak już piszą w kalendarzu, no to jest. Jest za to dzień doceniania żony. No i tutaj na chwilkę się może zatrzymam. Kobiety pracują, proszę państwa, zawodowo, ale mają też dodatkowy etat, czyli no właśnie prace domowe i opieka nad dziećmi. Dzień doceniania żony to idealna okoliczność, aby partnerzy zauważyli wysiłki pań i wynagrodzili im ten trud. No, mam nadzieję, że panowie dzisiaj nie zawiedziecie. No i oczywiście ten dzień będzie jakoś tak wyróżniony, może nawet poprzez te piosenki, które dzisiaj tutaj usłyszymy w radiu. Ja jeszcze wrócę krótko do życzeń, bo oczywiście czas leci, materiału dzisiaj mamy dosyć sporo,
ale dzisiaj życzyliśmy. No i dzisiaj mamy specjalne urodziny i może takie trochę zagadkowe, może podciągnę to pod zagadkę, bo dzisiaj swoje. Piękna pani, no może zdradzę lata, bo ma 92 lata, dzisiaj kończy 92 lata, ale nadal jest bardzo piękna, bardzo urocza. Wielu panów chętnie by zaprosiło ją dzisiaj jeszcze na randkę. Nazywa się Sofia Konstancja Brygida Scicolone. No i to jest zagadka. Czy państwo wiedzą, o kogo chodzi? Oczywiście, jak nie zapomnę, zagadka będzie dzisiaj rozwiązana. A my tak jeszcze wrócimy do 17 września, bo to składamy gorące życzenia dla Justyny, a mamy taki specjalny przekaz tutaj dla Justyny z Trzebini. Z okazji imienin od życzą teściowie Krystyna i Jan. Oczywiście też dla wnuczka Marka z Trzebiny przesyłamy gorąco serdecznie. 18 września w piątek na pewno państwo już wiedzą, że były imieniny Stanisława. No i oczywiście także tutaj małżeństwo Krystyna i Jan z Nowego Targu przesyłają do Bukowiny Tatrzańskiej serdeczne życzenia dla Stasia, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Oczywiście my się dołączamy do tych życzeń, no i życzymy wszystkim Stanisławom tutaj, którzy są na miejscu i obchodzą swoje wspaniałe święto. No tak, nic innego, już tylko prezent muzyczny. Magda Durecka i Krzysztof Tomaszewicz, Zaczarowani, zaśpiewają. To będzie prezent. A no jeszcze właśnie przypomnę, że można do nas się dodzwonić. Audycja oczywiście jest na żywo. 066 0712 217, tylko jakby ktoś dzwonił spoza Austrii, to te 0 trzeba odrzucić i 0043 wykręcić. Na naszej stronie internetowej, czy też radio Polonia Linz, można ten numer znaleźć. No nic, teraz już przechodzimy chyba do tych gorących życzeń dla tych wspaniałych, wspaniałych wszystkich jubilatów i solenizantów. Życzymy wszystkiego, wszystkiego najlepszego, a piękna piosenka Magda Durecka i Krzysztof Tomaszewicz, Zaczarowani. Bądźmy zaczarowani w tym ostatnim weekendzie lata.

No tak, pani Magda Durecka, proszę państwa, także piękny jej głos pani Magdy zaczarował i mnie, aż mnie zatkało. No tak, to był cudowny prezent muzyczny, myślę, dla tych wszystkich, którzy dzisiaj obchodzą swoje święto, imieniny, urodziny, a szczególnie właśnie przypomnę, może ktoś już rozwiązał zagadkę, którą tutaj zadałem. Dzisiaj obchodzi swoje 92. urodziny piękna pani Sofia Konstanca Brigida Skik. Kolony, jak dobrze przeczytałem, no bo tak włoskiego do końca nie znam. Proszę państwa, no tak jak mówimy, słońce, spacery, kąpiele i niekończące się wieczory, to wszystko, no niestety, powoli przechodzi do historii. Właśnie mija dzisiaj ostatni dzień lata, ale w radiu Polonia Linz gorąca atmosfera oczywiście trwa przez cały rok, czego państwo mogą zawsze doświadczyć. Dlatego dzisiaj taki miks letnio-jesienny podkręci temperaturę właśnie w naszych głośnikach. Mam nadzieję, że te przygotowane piosenki spodobają się państwu. Oczywiście nie muszę przypominać, że słuchanie najlepszej muzyki zawsze tutaj u nas w radiu. No i czas właśnie na absolutną świeżość w radiu Polonia Linz. Uwielbiam ten moment, kiedy mogę zaprezentować i państwu coś zupełnie nowego, jako pierwszy. No i trochę mam tremę właśnie zapowiedzieć. Dzisiaj mam dla was muzyczną perełkę od formacji z Wrocławia, która dopiero właśnie zaczyna swoją przygodę z dużymi rozgłośniami. Zaczynają od nas i to cieszy bardzo. Właśnie przynoszą mnóstwo autentyczności i energii, której tak bardzo teraz potrzebujemy. Proszę państwa, za chwilę zróbcie głośniej i przywitajcie ich ciepło na naszej polonijnej antenie, bo oto zespół Bedsiders z wokalistką Kasią Jurewicz. Posłuchajcie uważnie, bo to narodziny czegoś wielkiego, można powiedzieć, i gwiazdy. A co mnie cieszy właśnie, że w tym przypadku, gdzie teraz wszem i wobec krąży taka sztuczna inteligencja, znalazła się ekipa wspaniałych osób, którzy właśnie tworzą zespół w 7 osób. Sami piszą muzykę, zwłaszcza pani wokalistka, sami tworzą aranżacje. Wszystko jest prawdziwe, nic nie jest i sztucznego. Od razu to czuć właśnie w tym śpiewie, w tym pokazie ich aranżacji. Naprawdę z miłą chęcią państwu pragnę teraz zaprezentować, ale jeszcze tutaj dostałem parę słów, może wprowadzę. Właśnie sobie tutaj przygotowałem taką ściągę, żeby coś więcej powiedzieć o tej grupie i mam nadzieję, że państwo także zainteresują się tym zespołem Bedsiders z Wrocławia. Tak jak wspomniałem, 7-osobowa grupa otwartych na słowo i dźwięki ludzi, który połączyła właśnie pasja i potrzeba wspólnego muzykowania, co dzisiaj się rzadko zdarza. To są, proszę państwa, amatorzy, którzy po ciężkiej pracy spotykają się, żeby właśnie dla nas, dla słuchaczy, stworzyć coś wspaniałego. Szeptem mi mów, oto pierwszy ich wspólny i projekt oparty był w całości na tekstach i muzyce właśnie autorskiej pani Katarzyny Jurewicz. Serdecznie gratuluję. To muzyczna, proszę państwa, opowieść o człowieku, o jego wyborach, niekoniecznie tych i dobrych jego krzywdzie karmionej nadzieją, o jego słabościach i złudzeniach sukcesu, o jego początkach i możliwych kresach. No właśnie, to jest jakby o nas, o jego upadkach i powstaniach, o jego wątpliwościach i oczekiwaniach. To opowieść o mroku, którą ten sam człowiek światłem może oślepić. Najbliżej im do roka poetyckiego, z uwagi na dużą wagę, którą pieśniarka pani Katarzyna przywiązuje do słowa, jednakże nie chcą się szufladkować, bo preferencje muzyczne członków zespołu są zróżnicowane, a różnorodność jest zawsze
zaczynem czegoś oryginalnego i wielkiego. Proszę Państwa, zadebiutowali koncertem 27 czerwca 26. Najbliższy ich występ grupy będzie 6 listopada 26 roku w magazynie solnym w Nowej Soli. Jak ktoś by mógł, serdecznie zapraszamy. No i teraz już nic mi nie pozostaje innego, tak jak powiedziałem, proszę Państwa, zróbmy głośniej, bo oto wspaniała premiera w naszym studio. No myślę, że jak już narodzą się jako gwiazdy, to nie zapomną o tym, że pierwszy raz w rozgłośni radiowej tutaj zabrzmiała ich piosenka w Lińcu i myślę, że właśnie popłynie na cały świat, a zwłaszcza aż dzisiaj na Szeszele. Także no, sława chyba jest gwarantowana. Posłuchajmy zespół Bedsiders, Ostatni Bastion.

0: No i tak, brawo, brawo, brawissimo można powiedzieć. Proszę Państwa, u nas dzisiaj w naszej audycji debiut nad debiuty Beth Sinders, grupa z Wrocławia. Proszę Państwa, grupa pasjonatów muzycznych. Serdecznie gratulujemy oczywiście dla wokalistki, dla pani Katarzyny Jurewicz oraz jeszcze tutaj szybciutko może przeczytam skład: Waldek Goliński, gitara, Grzegorz Jurek, perkusja, Mirek Piruk, instrumenty klawiszowe, Piotr Kosowski, gitara, Mariusz Warachim, bas, Jacek Pysz, gitara, Kasia Jurewicz, śpiew, Grzesiek Jurek, mix i master. No tak, popłynęło świat, mam nadzieję, że grupa będzie się rozwijać. No i oczywiście mamy jakiś może malutki wkład. Piosenka bardzo fajna, wpada w ucho, zwłaszcza te gwizdy. No a oczywiście słowa gratuluję dla pani Katarzyny, kolejki są dla frajerów, nikt na nikogo nie patrzy, każdy każdemu zawarczy. No i może tak akurat mogę przejść do tematu dzisiejszego, co taki był temat trochę dosyć dziwny, jak na ostatni dzień lata, no ale właśnie tak jak dzisiaj w kościele żeśmy usłyszeli, jak właśnie jest opowieść o tych pracownikach, którzy pracowali niektórzy 8 godzin, niektórzy 5, niektórzy 1 godzinę, no i wszyscy dostali porówno. No i właśnie niektórzy na siebie zawarczali, bo uznali, że to jest niesprawiedliwe, chociaż trzeba przypomnieć, wcześniej umawiali się na taką stawkę, no a właściciel jak to właściciel ma chyba prawo, ale my jako ludzie, my mamy swoje spojrzenie, burzymy się oczywiście zaraz emocjonalnie, gdy patrzymy na sprawę pracy właśnie w winnicy. Jako pierwszy pracownik, my się burzymy jako ten pierwszy pracownik. A teraz spójrzmy jakby od końca, a gdyby tak spojrzeć z perspektywy tego ostatniego, zadajmy sobie pytanie, co by było, gdyby tym ostatnim z przypowieści byłeś ty, czy byłbym ja? Co by było, gdyby tą osobą z ostatniej godziny był twój mąż, albo twoje dziecko, albo nawet twoja żona? Czy nie byłoby tak, że kiedyś by się cieszył z tego powodu, że on zarobił tyle, że starczy nam na utrzymanie? Czy poszedłbyś i oddałbyś, powiedział, nie, tego denara to za dużo, jest to niesprawiedliwe, ja przyszedłem na końcu, oczywiście mi się nie należy. Czy powiedziałbyś tak, że ci się to nie należy, czy byś właśnie z chęcią zabrał i poszedł do domu? A więc w pewnym sensie może oni nie dostają tyle, co wypracowali inni, ale dostają tyle, aby im starczyło na całodzienne wyżywienie. Wiemy przecież, każdy z nas to wie, ile kosztuje niepewność, czekanie, gdy inni pracują. Mieli już to zapewniony ten komfort psychiczny, że starczy mi, że już na rodzinę, że już mogę rodzinę wyżywić, a inni jeszcze stali na rynku w tej niepewności do końca dnia. Nie muszę chyba tutaj przypominać początki naszej emigracji, gdzie właśnie żeśmy sami na własnej skórze doświadczyli to, że niektórzy już pracowali, niektórzy jeszcze nie. Staliśmy na tym czasami przysłowiowym rynku i czekaliśmy na jakąś ofertę. No i czasami bywało, że jeden dostawał więcej, drugi dostawał mniej. Ile kosztuje takie czekanie na pracę? Jak bardzo bolała wtedy myśl, że może nikt mnie nie najmie i zawiodę właśnie rodzinę, bo nie będę mógł zabezpieczyć im byt, który spoczywa przede wszystkim na mężczyźnie. Nie wiemy, jak bardzo boli nas to, że nie jesteś pewny, czy za to, co zarobiłeś, dostaniesz, za to, co zapracowałeś, dostaniesz wystarczająco pieniędzy. Często narzekamy na pracę, wydaje nam się, że jesteśmy bardzo zmęczeni, ale naprawdę ta świadomość, że ja wiem, że mam pracę, że dostanę pieniądze, ona jest dużo, dużo bardziej spokojna niż czekanie, aż ktoś w ostatniej godzinie weźmie mnie i zatrudni. A więc gdybyśmy patrzyli na drugich ludzi jak na braci, to byśmy się cieszyli, że mój brat, moja siostra, najbliższa otrzymali wystarczającą pomoc, żeby przeżyć. A druga rzecz jest taka koncentracja na tym, aby cieszyć się z tego, co człowiek ma, cieszyć się z tej pewności, którą mamy, bo pewność materialna również jest o wiele większym pokojem niż niepewność. Nie patrz cudzym okiem, nie patrz zazdrosnym okiem na cudze. To znane polskie powiedzenie to przestroga przed zawiścią i porównywaniem się z innymi. Przypomina o tym, że skupianie się na sukcesach czy posiadaniu innych ludzi odbiera nam własny spokój i radość życia. A ile to tak jest właśnie, że czasami w rodzinie umawiamy się na jakieś tam rzeczy, a później ktoś nie dotrzymuje słowa, bo się okazuje, że chce więcej, bo wydaje mu się, że na to zasłużył. Spójrzmy na to przychylnym okiem, a jak kończy się to wszystko, że pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi, to miejmy to wszystko na uwadze. Dobrze, moi kochani, kolejna propozycja muzyczna, jak już jesteśmy tak w takim patosie trochę poetyckim, no to teraz Państwu zaproponuję Magdę, kolejną Magdę, tym razem Magdę Umer, zaśpiewa z panem Januszem Gajosem piosenka Parole. Może komuś coś to podpowie. Jest to piękna interpretacja piosenki pani Dalidy sprzed lat. No i teraz właśnie dla państwa, po tym wszystkim, żeby zawsze nie myśleć o tym, że zostałem skrzywdzony, ale mieć jakoś oczy otwarte na to, że mam pracę, cieszyć się tą każdą chwilą.
1: Proszę pani, mówi reżyser, znany reżyser. Czy pani nie słyszy? Ja bym chciał, żeby pani u mnie zagrała, dobrze?
2: Nie zagram już żadnej z ról.
1: Ale proszę pani, to jest główna rola.
2: Żadnej z ról.
1: Uważam, że projekt jest naprawdę bardzo ciekawy. Niech pani to weźmie pod uwagę.
2: U

0: krótsze, takie mini serio. Może nawet reklamę, proszę pani.
1: A propos, życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
0: Ja mam bardzo dobry tytuł roboczy: Romeo i Julian.

0: Zagrajmy w otwarte karty, dobrze? To był pretekst. Ja bym chciał, żeby pani zagrała w życiu. Halo? Halo?
1: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
0: W moim życiu, żeby pani zagrała, halo?
1: Żadnej z ról.
0: Znajomość proponuje. Czy pani słyszy?
1: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
0: Proszę pani, miłość, miłość.
1: Nawet o ból.
0: Małżeństwo.
2: No tak, proszę państwa, na chwilę przerwiemy piosenkę, bo próbuję oczywiście połączyć się, dzwonię na szeszele. Mam nadzieję, że połączenie jest aktualne. Halo? Halo?
3: Witam, słyszę bardzo dobrze, witam. Jacek Portawa z tej strony.
2: No cudownie, witamy cię i to Jacku i gorące pozdrowienia tutaj z radia, z Lińcu. I z tego co wiem, to podobno jesteś na szeszelach, czy to prawda?
3: No, słuchaj, twoje słowa, które kiedyś powiedziałeś, że nas słuchają słuchacze na szeszelach,
2: tak.
3: Były prorocze, ponieważ... jakby nie było, mogę to udowodnić w tej chwili.
2: No.
3: Bo akurat właśnie jestem na szeszelach. Jakbyście nie wierzyli, to posłuchajcie, w tle słychać szum morza.
2: Tak. No właśnie, ostatni dzień lata, no to na pewno jeszcze te morze porządnie
3: szum. No tutaj lato trwa cały czas.
2: No tak, no tak. Ale taka powiedz mi...
3: pogoda, chociaż...
2: Tak?
3: Chociaż czasami przez parę minut po prostu pada deszczyk taki. Ja się śmieję, ponieważ nawet w życiu bym nie pomyślał, że może być tak.
2: Aha.
3: Pada deszcz,
2: tak?
3: Świeci słońce, jest 30 stopni.
2: Wow.
3: Ciepła. Czy jest noc, czy jest dzień, jest 30 stopni ciepła.
2: Ojej,
3: tego się, proszę państwa, nie odczuwa. Klimat niesamowity. I co prawda w cudzysłowie niektórzy mówią, że to jest raj na ziemi, ale naprawdę klimat i te wszystkie, powiedzmy, widoki i kamieni przede wszystkim, które powstały w wyniku takich, powiedzmy, ekologicznych rzeczy. To jest jedyne miejsce, tych 115 wysp, jedyne takie miejsce na świecie.
2: Powiedz mi, jak jest to czasowo? Czy czas jest ten sam, czy jakaś różnica jest?
3: W tej chwili, to znaczy jest dokładnie różnica czasowa, 2 godziny.
2: Aha.
3: U nas jest o godzinie 16 w tej chwili, to znaczy u nas, no tutaj.
2: No rozumiem. Powiedz mi, bo tak na mapę spojrzałem, to jest dosyć duża odległość, no ciekawe jak wrócisz.
3: Jak wrócę? No nie wiem, mam nadzieję, że jakoś da się wrócić. My leciliśmy z Wiednia i mieliśmy przysiadkę w Dubaju.
2: Tak.
3: No i tak samo będziemy wracać.
2: Mm-hmm.
3: Wylądowaliśmy w stolicy tej największej wyspy Mahe. Stolica nazywa się Wiktoria. I stamtąd jesteśmy po prostu na katamaranie. Odpływamy nie tylko te trzy najbardziej popularne wyspy i najbardziej takie odwiedzane przez turystów, ale również takie wyspy Dziewicze, gdzie są te wyspy w ogóle niezaludnione i niezamieszkałe.
2: Mm-hmm.
3: Ale jak mówię, tych wysp tutaj oni mają 115. Także to jest
2: ojej.
3: Nie wiem, czy wystarczyło, żeby wszystkie...
2: No zabłądzić można, wody, zabłądzić, tak.
3: Ale każda wyspa ma swoje uroki.
2: Super.
3: My jesteśmy dopiero pierwszy dzień, więc no, przed nami jeszcze dużo wrażeń.
2: Wypoczywać.
3: A z tej strony no, chcieliśmy pozdrowić w ogóle z żoną wszystkich słuchaczy i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, mam nadzieję, że wrócisz wypoczęty i niedługo tutaj znajdziesz się w naszym studio radiowym, żeby więcej może tych wrażeń tutaj przekazać.
3: Ja również, no, a powiedz mi, Andrzej, tak szybciutko, jaka jest pogoda w Lińcu?
2: Pogoda, no dzisiaj jest ostatni dzień lata, ale na szczęście właśnie tak, że mamy bardzo słoneczną i taką wspaniałą to pogodę, także możemy się czuć tak jak wy tam na szeszelach.
3: Okej, no to super, cieszę się.
2: Okej, okay. Pozdrawiamy gorąco z radia. Wszystkiego najlepszego i szczęśliwie wracajcie tutaj, to do Lińcu.
3: Dziękujemy, na razie.
2: Do usłyszenia, do zobaczenia.
3: Do usłyszenia, pan.

0: pytanie, co pani pozwoli, że ja się poczuję trochę wyrolowany.
1: Parole, parole, parole.
0: Parole.
1: Parole, parole, parole.
0: No i po co to powtarzać, tyle?

0: rano, naprawdę. Co? Co pani robi? Co pani płacze? Pani przestanie płakać, dobrze? To co, może jednak porozmawiamy, czy co?
1: No tak, może jednak porozmawiamy. Myśmy już właśnie porozmawiali, żeśmy się przenieśli na Szeszela. Tutaj żeśmy usłyszeli przepiękny utwór Magdy Umer i Janusza Gajosa z repertuaru Dalidy. Parole, parole, parole. Słowa, słowa, słowa. No i dzisiaj tak krążymy wokół tych słów właśnie w tym temacie naszym. Proszę Państwa, nie patrz zazdrosnym okiem, tak jak wspomniałem. Znany cytat z pieśni autorstwa Jana Kochano. No tak, czasami w tym naszym życiu jest i te dzisiejsze czytanie w kościele na pewno tak wyciąga z nas i uwypukla te nasze ludzkie spojrzenie. I tak jak nawet tutaj w tej piosence zespołu Bedsiders pisane słowa przez panią Kasię Jurewicz, która także dostrzega taki właśnie problem, który w nas tkwi i pięknie to opisali, pięknie to zaśpiewali. Jeszcze raz zapraszam Państwa do wejścia na YouTube i sobie obejrzenia właśnie tej piosenki, nie tylko wysłuchania, ale także można obejrzeć. No my wracamy tradycyjnie troszkę do wspomnień, do tych 80. naszych wspaniałych lat. Idzie jesień, no może trochę więcej będziemy wspominać podczas jesieni, bo to taka właśnie nostalgia wtedy w nas wchodzi i często wracamy do wspomnień, do takich myśli głębszych, a czasami właśnie można odkryć gdzieś tam w głębi naszej duszy pod i podkładami tego wszystkiego przywalonego codziennym dniem jakiejś naszej wspaniałej nostalgii, która właśnie wprowadza później nas w jakiś taki wspaniały humor. No i można powiedzieć, ktoś, kto przeżył dawne lata, miał w domu telefon stacjonarny. I tak by się mogło zastanawiać, co na temat telefonu stacjonarnego można powiedzieć. Może niektórzy do dzisiaj jeszcze go mają. Ja się pochwalę, że mam, chociaż już bardzo rzadko dzwoni. Telefony stacjonarne, czyli kto dzwonił wieczorem. Kiedyś telefon nie należał do jednej osoby jak dzisiaj. Należał do całego domu. Stał na niewielkim stoliku w przedpokoju, na półeczce obok lustra albo w kącie dużego pokoju. Miał długi, pokręcony przewód, ciężką słuchawkę i dzwonek, który w wieczornej ciszy potrafił postawić na nogi wszystkich domowników. Nie można było go wyciszyć jednym dotknięciem ekranu ani sprawdzić,

Ktoś z domowników podnosił ostrożnie słuchawkę i mówił halo i czekał. Po drugiej stronie nie odzywał się jednak żaden znajomy głos. Słychać było tylko ciszę, delikatny szum linii, czasami trzask albo coś tam, co mogło być oddechem. Powtarzało się halo, tym razem nieco głośniej, ale odpowiedzi nadal nie było. Po kilku sekundach rozmówca odkładał słuchawkę albo połączenie nagle się urywało. Dzisiaj taki telefon zostałby oznaczony jako spam. Na ekranie zobaczylibyśmy numer, nazwę firmy albo ostrzeżenie, że połączenie może być podejrzane. Ewentualnie nasza komórka z góry by odrzuciła połączenie, ale wtedy wiele domowych aparatów nie miało wyświetlacza ani możliwości zapisania historii połączeń. Nie można było oddzwonić, sprawdzić numeru w internecie, ani dowiedzieć się, skąd ktoś telefonował. Człowiek zostawał z jednym pytaniem. Kto właściwie do mnie dzwonił? Najczęściej wyjaśnienie było pewnie zupełnie zwyczajne. Ktoś chyba pomylił numer. Dziecko urządziło sobie głupi żart. Połączenie zostało źle zestawione albo na linii pojawiło się zakłócenie. Problem polegał na tym, że nie dało się tego potwierdzić. Gdy telefon zadzwonił, po kilku minutach i znów się nie odezwał nikt, wyobraźnia natychmiast zaczynała pracować. Może ktoś sprawdza, czy domownicy są w mieszkaniu? Może chciał usłyszeć konkretny głos? A może wcale nie pomylił numeru? Jeszcze bardziej niepokojące były telefony odbierane przez dzieci, gdy rodziców nie było w domu. Nieznajomy czasami pytał, czy jest mama albo tata, a później chciał wiedzieć, kiedy wrócą. Dzieci uczono, żeby nie mówiły obcym, że są same, ale nie zawsze potrafiły szybko wymyślić odpowiedź. Po zakończeniu takiej rozmowy każde poruszenie klamki, kroki na klatce schodowej i światła samochodu przesuwające się po suficie zaczynały wyglądać podejrzanie. Telefon stacjonarny był również źródłem wielu domowych legend. Opowiadano o połączeniach przychodzących po pogrzebie, o głosach osób, które nie mogły już zadzwonić i o słuchawkach podnoszonych w środku nocy, choć aparat ani razu nie zadzwonił. Krążyły historie o dzieciach rozmawiających z kimś, kogo dorośli nie znali oraz o telefonach, które zawsze pojawiały się o tej samej godzinie. Większość takich opowieści zapewne rosła z każdym kolejnym powtórzeniem się, ale wystarczyło słyszeć jedną z nich, żeby już nigdy nie patrzeć na stojący w przedpokoju aparat zupełnie tak samo i obco. Najdziwniejsze było jednak to, że po odłożeniu słuchawki niepokój wcale nie znikał. Przeciwnie, cisza wydawała się jeszcze głębsza, ale jednocześnie cały czas człowiek nadsłuchiwał. Wiedział, że telefon może zadzwonić jeszcze raz. A jeśli rzeczywiście dzwonił, wszyscy przez chwilę patrzyli na niego, czekając, kto tym razem odważy się odebrać. Telefony stacjonarne łączyły ludzi, ale pozostawiały też znacznie więcej miejsca dla tajemnicy. Nie wiedzieliśmy, kto dzwoni, gdzie znajduje się, ani dlaczego milczy. Mieliśmy tylko słuchawkę przy uchu, szum na linii i nieprzyjemne wrażenie, że po drugiej stronie ktoś uważnie słucha. Pamiętacie takie głuche telefony? I czy zdarzyło się, że po podniesieniu słuchawki słyszeliście coś dziwnego niż zwykłą ciszę? No już dzisiaj to przeszło do historii. Dzisiaj już wszystko wiadomo, kto, co, gdzie i dlaczego. No i teraz już na pewno czas na przerywnik muzyczny, proszę Państwa. Wracamy do klasyki, jak tak wspominamy o tych latach 80. Oczywiście Lady Punk. No i piosenka nagrana prawie 30 lat temu, ale posłuchajmy się w słowa, czy one nie są nadal ciągle aktualne.

tak, wspaniała klasyka, proszę Państwa. Utwór pochodzi z 1983 roku. Debiutancki album jednej z najpopularniejszych grup w historii polskiego rocka, zespołu Lady Punk. Jest jedynym albumem, z którego aż 6 utworów dotarła do pierwszego miejsca listy przebojów programu trzeciego. Pamiętacie Państwo chyba tą słynną listę Marka Niedźwieckiego. No szkoda, że ja tutaj nie mogę takiej listy stworzyć, a się kusi czasami właśnie jakieś przeboje Państwu wspaniałe tutaj zaprezentować. No ale myślę, te utwory, które gramy dzisiaj, no i przez 22 lata, jak już nasza stacja radiowa istnieje, także wpadają w gust. No szybciutko ten czas leci, proszę Państwa. Tak, no poczucie ciągłej krzywdy, tak dzisiaj jakoś ten temat przewija się. Można to podciągnąć wszystko pod to i właśnie nasz ból i zazdrość i jakieś niezrozumienie, no i te czasami prawa Pana Boga, które kompletnie nie idą w parze z naszym spojrzeniem na świat. Poczucie ciągłej krzywdy to bolesny i wyczerpujący stan emocjonalny, w którym człowiek stale czuje się niesprawiedliwie traktowany, bezradny i zraniony przez innych lub przez los. I myślę, że nic w tym zdrożnego by nie było, że czasami wielu ludzi naprawdę jest zranionych, a niektórych po prostu sobie to ubzdura, tak jak ci właśnie robotnicy, którzy pracowali cały dzień. No może dla nich w tym kontekście ubzduranie to jest może za duże słowo, ale skoro umawiali się na dniówkę jednego to denara, no i uczciwie pracodawca tyle wypłacił. No ale my mamy oczywiście te inne oczy, mamy jakieś zazdrosne spojrzenia. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego czasami w tych naszych oczach jest jakiś czarny tusz zazdrości? Wszystko widzimy na nie. No właśnie, odwołajmy się na przykład do takiego porównania. Kiedy człowiek głęboko się skaleczy, to często potem miejsce zranienia zaczyna ropieć. Rana wypełnia się wydzieliną. Coś podobnego dzieje się w naszym sercu, proszę Państwa, kiedy zostanie one zranione. Ma to miejsce wtedy, gdy ktoś będzie na przykład poniżał małego chłopca, będzie go straszył, udowadniał mu, że jest mięczakiem, tchórzem i nieudacznikiem. Serce małej dziewczynki może zostać dogłębnie zranione przez rozwód jej rodziców, przez ciągłe zwracanie jej uwagi czy wypowiadanie raniących opinii na temat jej urody czy zdolności. I wtedy wraz z mnóstwem zaszczepionych w ten sposób autooskarżeń, jestem gorszy niż inni, jestem brzydka, nikomu na mnie nie zależy, wszystko robię źle, wraz z tą litanią poniżenia pojawia się w sercu czarna wydzielina goryczy i bólu. Serce ropieje brak nadziei, złością i nienawiścią. I to wykorzystuje właśnie zły duch. Jak strzykawką wtłacza tę czarną maś, ten diabelski czarny tusz z serca prosto do oczu człowieka. I wtedy ktoś taki wiele rzeczy widzi w czarnych barwach. Naprawdę tak widzi. Jest gotów nawet przysiąc, że ma rację, bo on to widzi na własne oczy. No dobrze, jeszcze jedna wspaniała taka jesienna piosenka, bo naprawdę już mało czasu zostało, proszę Państwa. Anna Jurksztowicz i Christ Schituli, jeżeli to się tak czyta, trochę będzie z francuskiego było parole. No teraz zaśpiewa Ania Jurksztowicz. Posłuchajmy. Piękny, wspaniały utwór już dla Państwa go prezentuję.

0: Halo?
1: Tak, witam.
0: Halo? Mówi Danuta z Zielonej Góry.
1: Tak.
0: Ja chciałam złożyć życzenia z okazji rocznicy ślubu. To jest we wtorek będzie twoja i twojej żony rocznica ślubu. Dlatego składam życzenia od siebie i od siostry mojej, od wszystkich całej rodziny Zielonej Góry. To już 36 lat upłynęło, gdy was Bóg zbliżył do siebie. Niech więc przy was zostanie szczęście i kochanie. W sercu ludzi, w łasce Boga, niech wam każda chwila schodzi. Życzę wam wiele radości, wierności i powodzenia w realizowaniu dalszych wspólnych planów życiowych. Życzę dużo miłości od najbliższych i opieki Matki Bożej na każdy dzień, a także błogosławieństwa Bożego dla ciebie i twojej rodziny. Wszystkiego najlepszego, udanego świętowania do wtorek. Do zobaczenia.
1: No dziękuję. Dziękuję bardzo, zaskoczyłaś mnie, no i będę musiał teraz we wtorek się coś tam postarać, no a tak bym może przyszło.
0: No musisz, no i proszę o przekazanie życzeń Eli, bo nie wiem, czy tam słucha akurat.
1: Dobrze,
0: tej
1: postaram się.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję jeszcze raz, także wszystkiego to dobrego. Do usłyszenia.

no i tak, moi mili, fajnie, czas nam tutaj szybko dzisiaj zleciał. Zagadki nie powiedziałem. Sofia Loren oczywiście dzisiaj ma urodziny, 92 lata, przepiękna włoska aktorka, wszystkiego najlepszego, zagadka rozwiązana. No tak, z Szeszele przenieśliśmy się do Zielonej Góry, ale to jest tylko właśnie dowód na to, że nasza rozgłośnia jest dosyć potężna i działa na całym świecie. Ja już się żegnam z Państwem, dziękuję, wszystkiego najlepszego, za tydzień ponownie spotkamy się tutaj w radiu, bo w Lińcu będziemy obchodzić niedzielę obcokrajowca, w katedrze w Lińcu będzie olbrzymia, duża impreza, no nie można tego nazwać imprezą, msza, serdecznie wszystkich lokalsów zapraszamy, a ja już dzisiaj się z Państwem żegnam, dziękuję za miły spędzony czas, no i tak może już pod ten wtorek, pod ten jubileusz na końcu piosenka Jedna na Milion. Wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Janusz Usewicz.